0: Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Patricia Pangersic.
3: Hot, hot. Latino chat.
4: Za nami je že urca in pol latino vibe, ob katerem sem prepričana, da ne moreš ostati pri miru. Ostalo nam je le še 7 najboljših hitov in vsak hip smo nazaj s temle.
2: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart.
4: In tole je že 7. mesto naše Hot Latino lestice. J Balvin, Reggaeton.
5: 7. mesto.
6: Estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipa en me. Y si el pueblo pide, let go, let go.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.